lasem cicho jak palący śnieg. Tak dobry na zakupy, za żadne pieniądze. Jędzie, jędzie, zbyła z posta wieci, jak ty kupy.